0: zdradzał.
1: To bolo Korzo. Rzeczą wszystkim szumnej dędzy i stan te wierna radio LMFM. A my się w Korzo i czujemy znowu za utra po piwo. Moje proszczacje z wami Piotr Medwiedź.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świt, wieczerą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drogi słuchacze, Łemkiwskiego Radia LM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy program Tryświty. Przez najbliższą godzinę z kusoczką budu z wami na antenie Radia LM FM i budu wam puszczate muzyku, budu wam besidowate proriżne temy, proriżne riczy. Przypomnę, że w mojej czasty Tryświtiu to puszczam wam muzyku nelem po Łemkiwsku, ale przede wszystkim to w innych językach, czy to w językach z Europy, czy też w językach z innych kontynentów. Tiż moja besida nie jelem pro chneśniu datu, ale oczywiedno przypomnę wam z hitsoncia, za hitsoncia. Powiem wam, da jak riczny ci podi, jak chneska praznujemy, powiem wam, jakie świato chneska mamy i tak dalsze, ale i tiż pojechamy do dalszej, następnej derżawy w oświti. Chneska budeme w Europie i już wam zdradzę, że będziemy eksplorowaty tak, no, w niewielkiej skali północną Makedonię. No, ale poklasz to trzeba powisty, jaku sme śpiwanku słuchali na samym początku naszego odtynka. Dneska słuchali sme już teper przed chwilką śpiwankę po albańsku. To był artysta Alice i śpiwanka pidna hołowką Nan, co znaczy po albańsku mama. Teper zmieniamy kus klimat i nie budę tak z choriaczych Bałkan muzykale, budę z ostudenoj północy. Posłuchamy po fińsku artystu Artu Viskari i śpiwanku pidna hołowką Sirpa. A pak wosmu was na Islandiu i budę taka islandzka ballada Ashgeira pidna hołowką Myndir. Zatim było teplo, teper budekus studeno, no a po muzycznej pererwi budu prodążaty besidu.

Skończyła się muzyczna pererwa, w czas której pustyłem wam prawie jak wse dwie śpiwankę. No i to ta perę chwilką to była spokojna, taka melancholijna kus ballada z Islandii, a artystą był Ashgeir, a śpiwanka mała na hołowok Myndir. Rańsze słuchaliśmy śpiwanki z Finlandii, Artu Viskari, to joj tworcia, a Sirpa to z tak zwłoczyt na hołowok toj popredniej śpiwanki. Chneska już mamy trzeci den czerwcia. Jest to tak, ze mną to pierwszy raz w to tym misiacy striczatesia. 3 czerwca to już 154 den roka. I do kińcia roka mamy jeszcze 211 dny. Mamy 23 tyżden toho roka. No i den w Warszawie trwat 16 hodyn 31 minut już. Schicącia male w stoleci Polszczo 4.19, a zachicącia budut maty o 20.50. Den chneska jest koro 3 odnajdusz ochodnia wroci już lem o 16 minut, ale za to dołszy odnaj koro 3 o wisem hodyn i sorok 9 minut. Iszczy mamy astronomiczny jar. I to ta pora roka bude z nami do druhoj połowy czerwcia, dokładniej pres 17 dny. No i prodążajmy muzyczną podorosz. Byliśmy na Islandii, byliśmy w Finlandii, to budme teper w Latwii. Puszczu wam ensemble Astronaut z tej drżawy, posłuchamy po latyszskie śpiwanki pidna hołowką Dala Rigas. A pak bude kus już teplisza muzyka, bo z Madziar. Ensemble Au Revoir wam puszczu i śpiwanku pidna hołowką Hopsa.

To była muzyka po madziarsku. Słuchaliśmy ansamblu Au Revoir i śpiewankę Pidna Hołowką Hopsa. Przed tą madziarską nutą to pustyłem wam taką gitarową muzykę z Latwii. To był ansambl Astronaut i śpiewanka Dala Rigas. I to na Hołowok nam wskazuje, że śpiewanka była pro Rigu. No a teper choczu wam powisty, jak dwie riczne cichneska. Praznujemy 3 czerwcia. No i tak, w toho dnia, ale 1888 roka, jeden wisem, to właśnie z Islandii na neveliki łodci ruszyła szystczlenna Nansenowa wyprawa na Grenlandię, żeby jak pierwszy w oświti, Pereszle Weliku Ledowu Pustyniu. No właśnie, bo precin mamy Grenlandię, jest to najbliższy ostrzył w oświti, 2 miliony kwadratnych kilometrów i bliższy z powierzchni Grenlandii to jest Weliki Ledownik, Ledowa Pustynia. No i dopiero w 1888 roku pierwsze ludy spróbowali projty to tu Ledową Pustyniu, no bo w takich bardzo ciężkich obstawach. Oczywidno spróbowali litom 3 czerwcia, no to precin już na Grenlandii to sąd biły noczy, za tym kus lipsze i kus teplisze tiż. No, morozy nie są takie po minus 50, ale na w seredyni to i ledowej pustyni w okolicach zera, może minus 10. No i spróbowali i uśpili. Okrem toho, to chneska tiż mamy riczniciu, możemy powisty połnoj niezależnosty Montenegro, albo inaczej Czornoj Hory. Właśnie 2600 roka Czorna Hora wyszła z Unii Serbii i Czornoj Hory, bo no właśnie, maliśmy historia w Zahali Juhosławii, to jest taka, że jak ciły to te Bałkany były praktycznie jedną dżawą do 1991 roku. Pak już Juhosławią leszyła się lem czast chneśnioj Serbii, Wojwodiny, Kosowa i Czornoj Hory. W po paroch rokach nazwa Juhosławia została zmieniona na Serbiu i Czornu Horu. No i w 2006 roku już to ta Czorna Hora odorwała się pokojowo od Serbii i już do Chneska fungują to te dżawy jak niezależne od siebie. Co ciekawe, no Serbia nie należy do Europejskiej Unii, nie należy do NATO, ale Czorna Hora ma je bardzo taki zachodni napriam, bo należy na premier do NATO i też walutą w Czornej Hori jest euro. Ale skus inczych powodził, jak w dżawach w zachodniej Europie. To tylko slił, jak idę pro tak riczny, ci jak ich dneska praznujemy, ale też to nesud wszystkie riczy, jak możemy, wszystkie nachody, z jakich możemy praznować ich dneszniu datu, 3 czerwcia, bo dneska praznujemy świtowy dzień roweru. I bliższe pro toto świato powiem wam o paroch minut. Poklasz to, posłuchamy z bliskoho schidu muzyku ansambl Ała i śpiewanka Ja Szajfin al Malich, a pak wertamy do Karpat Budebasia Giewont i śpiewanka Pidna Hołowką Kolebka.

Wiertem do was, drochy słuchaczy, po muzycznej pererwi. Słuchale sme pered chwilką polskoj wokalistkę Basia Giewont, tak ona nazywa się. Słuchale sme śpiwankę z jej najnowszej płatni, to był utwór pod nachołówką Kolebka. Rańsze słuchale sme muzyku z Bliskohoschidu, to był ansambl Ała i śpiwanka pod nachołówką Jaszajfin Al-Malich. Zapowił jem pered pererwą, że teper powiem wam proświtowy i denrowy, który praznujemy sztoroka 3 czerwca i jest to oficyjne świato zaklekane zachalnym zgromadzeniom Organizacji Zjedynionych Narodów rezolucją ARES 72-282, która była preniata 12 kwietnia 2018 roku. No, to tak oficyjne, bardzo oficyjne świato i to ta data, to świato chneska i daje taką nachodu do praznowania, do prydania takiego zahalnoho uznania roweru jak seretka transportu, który od bliższe jak dwóch stolikiu, od dwóch stolikiu

już no, pomachat ludziom. Organizacja Zjednoczonych Narodów, UPID, kreślat, że rower jest prosty, dostępny cenowo, jest niezawodny i przede wszystkim czysty i przyjazny dla środowiska, jak środek transportu. Jocho ważna rol w promowaniu zrównoważonego rozwitku, tyż dbania o środowisko, jak i zdrowia ludy, jest nie do przecinienia. Rower stał się takim symbolem chneska zrównoważonego transportu i rower aktywni, i może tak powiedzmy, że zawdzięki rowerowi, to możemy aktywni sperate zrównoważoną konsumpcję, produkcję i też robić pozytywne wlejania na klimat. No, za tym same plusy sód toho roweru, każdy z nas prawi, że ma je. Może chosnuje len do takiej rekreacji, ale też właśnie w codziennym życiu, osobliwo kiedy żyjemy w miastach i autobusem albo autom, to je bardz ciężko, bardz dochu, czasem dojechać do Chile, to możemy skorzystać właśnie z roweru. I nie musimy chosnować rower lem, kiedy jest bardz teplo. Możemy iść rowerom ciły rik, lem trzeba po prostu dobre teple obleczenia zimą. Prydbaty, założyty i budę już lipsze i ciły czas zdorowle. Barże tak zdorowo. Zatim no, chneska, jak może już wieczorem, to taka na najlepsza pora, żeby skorzystać popraznowaty to świtowy den roweru, ale zaran może, jak ma te możliwość, to właśnie woste stot rower i zorganizujcie sobie dajaku małą ekskursję. A teper to może zorganizujmy sobie ale małą muzyczną pererwu. Perednamy po maďarsku inczy ansambl, posłuchamy kooperację tak naprawdę. To bude Bohemian Betiars i Parnograst. Posłuchamy śpiewanki Pidna Hołowką Hameni Akarok. A pak puszczu wam muzyku z animacji Chłopi. To bude utwir Pidna Hołowką Babie Lato.

0: Dobry den. Herbut Małgorzata, w Czulem Kimskoho, w Przemkowi od 2000 roku.
1: Dobry den. Co tam czuję was? Ja was czuję w ogóle i cały czas powiem wam, że naprawdę fajny materiał audycji, fajny materiał muzyku, ale jako człowiek Nadii, Ihor, was słucham. Duże zdrowia wam życzę.

Słuchali ste muzyki z animacji Chłopi. To był utwór pod nazwą po polsku Babie Lato. A raniejsze słuchali sme madziarskiej muzyki. To były Bohemian Betiars i Parnograst. Śpiewanka mała na nazwą Homenia Karok. No i drodzy słuchacze, już wszystko jem prochneśniu datu powił i teper przyszedł czas, żeby pojechać desy i hamę chneska do północnej Makedonii, do drżawy, jaka nachodzi się w południowo-schodniej Europie, w średniej, w centralnej części bałkańskiego półostrowa. Makedonia ma je chranić od północy z Serbią, od południa z Grecją, od schidu z Bułgarią, a od zachodu z Albanią. W Makedonii żyją Makedonci, jak i też dost wielka albańska mniejszyna. Albańców w Makedonii jest około 20-25% i większość z nich żyje w zachodniej części drżawy bliżej albańskiej hraneci. Stolicą północnej Makedonii jest Skopje. Do Skopje możemy dojechać autom bardzo lekko, bo sąd autostrady przez bilszyst do Rochy, przez Słowację, Madziary, Serbię, ale też możemy dolitać samolotom. Już do Skopje od paru roków kursują tak tuni lotny czy linii. W Makedonii besidują po makedońsku. Albański język też ma swoje prawa, ale lem w dakotrych regionach. Walutą w północnej Makedonii jest makedoński denar. W tej derżawie żyje około 2 milionów ludy i to na powierzchni nie tak wielkoj, bo 25 713 kwadratnych kilometrów. Makedonia może i nachodzić się na południe kontynentu, ale sąd tam temperatury nelem bardzo wysoka, ale i też czasem dost morozny. A to stoi nachody, że Makedonia w bliższości jest taką chirską derżawą. Bardzo wielo chiry tam nachodzić się i najwyższym werchom jest Hora Korab, która ma wysotu 2753 metry nad morą. Przez to te chory płyną różne riki i najdłuższa z nich to nazywa się Vardar. Ma dołhist 320 km. No i jak idę protot klimat, no to litom może być tam horiaczo, osobliwo tam niżej w dolinach. Najwyższa temperatura kolonii bud pomirena w Makedonii to było plus 45 gradusiu i tak horiaczo było w sele Demir Kapija. Ale bywają, bardzo rzadko, ale bywają zimą i wysokie morozy. Wielkie morozy były na premier w sele Berowo. Tam rekordową morozną temperaturą było minus 31 gradusiu i to była rekordowa niska temperatura dla ciłej derżawy. Makedonia to jest bardzo kolorowa derżawa, bardzo kolorowa zakutyna europejskiego kontynentu, mając swoje symbole, mając na takie nacjonalne alkohole, nacjonalne zwierzę, nacjonalne drewo i wielu innych nacjonalnych, narodnych riczy, symboliu i prototy wam powiem po krótkiej perwi. Posłuchamy teper ansamblu Dularowy Bracia. Budę dasz to po łemkiwsku. Posłuchamy dokładnie śpiwankę pidna hołowką Wasyl.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w Rodyni, Wasyl pojechał na pochlib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i cił po czerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po dorożynnych, da tam nebidu powił, wera Boże.

większość ludzi je, prawie każdy lemko z zachodu durije. Nowa moda teper, wszystkich preonaczat i nasy młody barsia tam polaczat.

To był ansambl Dularowy Bracia. Słuchali smełem kiwskiej muzykę w czas naszej muzycznej przerwy. Dokładnie pustyłem wam śpiwanku Pidna Hołowkom Wasyl. A teper uertame do Makedonii i przed przerwą już wam tak bardzo osnowni powiłem pro to tu derżawu, pro geografię, pro klimat, pro chory, pro tiż jak inczy fakty związane właśnie z Makedonią. Ale teper choczu już bardziej detali powiste na premier, że narodnym, nacjonalnym alkoholom w Makedonii jest rakija. Rakija jest to taki napytok, który jest kotroho słynenelem, to ta derżawa, ale i tiż o inczy okremny na Bałkanach. Albania, Serbia, Chorwacja, Montenegro, tam tiż znają tot rit napytka. Tiż okrem toho w Makedonii pyjut mastiku. Mastika jest to taka żywycia, która tiż jest fermentowana i ma taki smak, no właśnie, alkoholu. To już kus inczy rit smaku może każdemu ne spodobaty się. Jest to sfermentowana żywycia sosny dokładnie. Nacjonalnym zwierzę Makedonii jest lew. Okrem toho, że nie żyją lewy na terenie tej derżawy, to właśnie tak się podjęło w historii, że właśnie lew stał się takim symbolem, symbolicznym zwierzą. A to też dla toho, że lew w Zachale, w wieloch kulturach jest symbolem siły, symbolem moczy, no i właśnie za to jest nacjonalnym zwierzą. A nacjonalnym, narodnym drewom Makedonii jest makedońska sosna. Jest to kus taki okremny, inczy gatunek sosny, jaki właśnie rosnę na południe Europy. A nacjonalnym kwitkom w Makedonii sód kłosy zbóż, zboża, tak wszystkie właśnie rosnucze zboża, to na polach i takie kłosa od nich, to są też takim dość wielkim, ważnym symbolem dla Makedonii. A kiedy idę pro muzyku, to Makedonci bars ochoczo chrajut na instrumenty, jaki nazywać się gajda. Gajda to taki rit instrumentu, bars podobny do dud. Takich właśnie jest to taki miszok, który styskamy i właśnie też dmuchamy, dujemy powitria do seredyny, no i za to właśnie pojawiają się nam zwuki. No, tak jak znamy, jak dudy wychladają, to gajda jest kus podobnym instrumentom i występuje, pojawia się w derżawach południowej Europy i też w Makedonii. A jak idę pro inczu kulturu związaną z Makedonią, to bardzo osobliwą mają kulturę jazdy po drogach. Może ktoś z was już był w tej derżawie, podorożował, to może właśnie poczuł to, że czasem to po chodnikach albo po parkingach, po chodnikach przede wszystkim i zjad czasem auta, że parkują na chodnikach, no i że piszkom to tak czasem ciężko i ty sobie przez miejsca w Makedonii. Tiż w tej derżawie bardzo często hosnują klakson, taki właśnie hołosny zwuk z auta. Przede wszystkim jest hosnowany klakson na skrzyżowaniach, a to po to, żeby pryskorszy inczych szoferiów, który izdiat czasom za tak, no dost pomale, ale to jest oczywiście dost relatywne poniatia pomale, bo czasem po prostu ktoś izdyt wede auto tak jak trzeba, podla zasad, podla prawil, no ale sud inczy szofery kotry znają lepsze jak trzeba izdyty. Zatem no kultura izdy autom w Makedonii kus jest taka samowolna.
No a okrem toho, to jeszcze chcę wam dopowiedzieć, że Makedonia spośród wszystkich derżaw, jakie zniknęły po dawniej Jugosławii, była jedynym terytorium, które zyskało niezależność w pokojowy sposób. Właśnie inne derżawy kus boryły się z Serbią, z Belgradem i Nelem, a Makedonia kus tak uśpiła właśnie pokojowo odrwaty się od dawnej stoleci Jugosławii. A sama nazwa derżawy Makedonia to pochodzi od antycznej takiej grupy ludy Makedonciu. To po grecku Makedonia znaczy wyżyna, makendos, wysoki, albo też z doryckiego języka makos, wysokist, wysota, też w jońskim języku mekos. No i podla Hezioda nazwa pochodzi od imena Makedona, korola i zaklikatela derżawy właśnie Makedonii, i kotry tot Makedon był synem samoho Zeusa. Tereny chneśnioj Republiki Północnej Makedonii w antycznym periodzie były częścią Królestwa Pajoni, pak były pitbity Makedonciamy, pak Rymianamy, no i stały się w końcu rzymską prowincją Makedonia Salutaris. No i chneska mamy taką sytuację, że kus tej antycznej Makedonii nachodzi się na terenie chneśnioj Grecji, za to właśnie teper tak nazywa się Makedonia Północna, żeby odróżniać się od tej Makedonii, która w Grecji nachodzi się, jest po prostu integralną częścią greckiej derżawy i też historyczną krainą, z którą związana jest też grecka tożsamist, grecka dostomennist. No, bardzo ciężka jest to ta sytuacja, bardzo ciężka jest i taka skomplikowana historia samej i nazwy Makedonia i samoho makedońskoho, makedońskiej krainy, makedońskiej derżawy. Oczywiście bliższe bym mich besidowaty proto tu temu, ale i tyż sam nie czuję się bardzo kompetentny, a i tyż czasu nie mamy za wielu. Przyszedł czas już, żeby pustyć muzyku i żebyśmy kus właśnie odpoczali przy dajakich nutach. Posłuchamy teper Igora Kucera, to bude śpiwanka pidna hołowką Kupało się dziewcza.

Słuchaliśmy Igora Kucera. To była śpiewanka pod nachołówką Kupało się dziewcza. Przed przerwą oj dost dołcho jem by sidował pro Makedonię. Kusiem zaczął już taku no trudno temu związaną z Makedonią Północną, z grecką częścią Makedonii. Już nie chciał jem prodążaty to tu temu, no bo sam tiż nie jem bardzo kompetentny, żeby wam objaśniaty wszystkie detale, ale kiedy chocze te właśnie dasz to bliższe postudiowaty, albo mate może kontakt z Demką Nowakom, z historyką Zbicza, to może te się do nioho skontaktowaty, z nim skontaktowaty, do nioho napisaty, bo win bardzo interesuje się historią Makedonii i ku zbilsze od mnie znat, jaka jest to ta dzierżawa i jaka jest joj historia. No a chneska mamy seredu i jeszcze przed nami dwa robocze dny w to tym tyżniu, choć tak naprawdę to jeden, bo zaraz mamy czetwer i to jest czetwer taki, który w Polsce jest katolickim światom. Mamy Corpus Christi zaraz w Polsce i za to właśnie bliższy z nas bude maty swobidne, nie bude i te do roboty, za to bude też i w naszym radiu LMFM kus in inaczej prochody te ramiłka programił nie budę trzech świtiów w pramym efiri, ale budu trzech świty w piatnyciu i w piatnyciu odwadne oczy widno, że striczamy się. Zatim, no zaran budę pererwa, ale ze mną nie budę, bo jak ja jem w seredy i w piatnyci, no to w to tym tyżni nycz z moich odtynkił nijaki nie propadat. A tiszne propadatny jaka muzyka, bo jeszcze choczu wam dasz to pustyty. Nie kińczymy trzech świtił na teper. Posłuchamy dasz to z Islandii jeszcze raz, ale to będzie inny ansambl, to będzie Kaleo. I posłuchamy takiej spokojnej islandzkiej ballady na dobranicz. Pidna hołowkom Sofdu Unga Astin Min.

0: To był ansambl Kaleo z Islandii, słuchale z metakoj ballady, która tiż jest taką śpiwanką na dobranicz. Kolebysme właśnie perewele, to te słowa z islandzko-honałemkiwskiej, no to właśnie byłoby kus pro to, żeby dobri pospaty. No a na hołowok po islandzkie to śpiwankę to zwłóczy sovdu unga astin min. No mam nadzieję, że spodobała wam się to ta śpiwanka, bo to tiż poślidna śpiwanka w naszym odtynku trych świtiu. Ja już wam drochę słuchaczy bars hardo dziakuju. Za prysutnis, że włuczate nas, że ste znamy, że słuchate i tiż to i mojej czaste trych świtiu, że lubite to tu muzyku w różnych językach, w różnych klimatach, w różnych stylach. No i że wam w zachali to się podobać. Czujemy się, jak już wiem, powił o dwa dny w piatnyciu, a do toho czasu żelam wam przyjemnej reszty weczera, spokojnoho i zaran świata Corpus Christi w Polszczy, no i do poczucia o dwa dny. Trymajcie się, ostante zdorowy, ahoj!
1: Jeden,
2: dwa,
3: trzy, trzy świta, weczerą.
2: Jeden,
3: dwa,
0: trzy.
3: Na trzy hałosy
2: w radiu
0: LEM FM.
3: Trzy świta,
2: od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień.

0: Karpacka Ruś. Oficjalnie organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadii. Wychody dwa razy na tydzień.
1: Dziarzeńko na sercu płacze do ciebie.
0: Karpacka Ruś numer 50. Piatnycia 8 listopada, novembra 1946 roku. Tychanycz Iwan i Kośko Seman pyszut z Charkiwskoj oblasty do krajana Myszka Michała w Brooklynie 15 wieresnia, septembra 1946 roku. Tak ja, jeden Tychanycz Iwan, syn Michała, sztost w Kanadii, a drugi Kośko Seman, syn Dmytra Kośka, piszemy do was paru sliw, przy których was pozdrawiamy duże krasno i serdeczno. List, który wy pisali do Fyla Petra, to my ho dostali, bo Fyla Petra wże nie ma, wże wyjechał na zapadną Ukrainę. I wasza mama i wasz brat Iwan i Petro wsi wyjechali. A za Mytra nie czuty, gdzie win jest, bo win był w Germanii, a sej czas nigdy za niego nie czuty. Anna się oddała, ona była w Stalińskiej oblasty, a sej czas nie znaju, gdzie jest.

zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Son, poema. Snył się mi dido toj noc. Išol głuboc jarowaty. Bdlata liniowe tuhy bylcy, postukujúcy, ťahli horiv honom víz, a za ním pluch zavlakaný.

Wydzieliłem potyk w Gładyszowi, taki w beton wziaty, na wierchny, head hori, hori, hori, hori. I tak się mi rodziło. Betonowy potyk, swobodnym, ja pamiętam. Z baniurami, z bystrynami, z bezzakonnym czerkotą. Tak jem cię rad, mał. Dnes już nie teczesz. Dnes wciczesz. Rozmierianym korytciom, tychiczko, bezszumno, prosticko. I choć powiadają, przy tobie życia lekše, przy tobie kołosia pełniejsze, traczą cię z duszy potocze. Wolelubny lemkijusko kierpci, niezwykłej do rozmierianych dorych.

Dobry wieczór. Witam bardzo serdecznie na słuchowisku. I dneska przed nami następna część noweli Petra Polańskiego Partyzant. Zapraszam bardzo serdecznie. Na hosen republikańskich idei rozpoczął się wydany gwardyją bal pod prowodą prekrasnej damy Anny Rożyckiej. Szarża gwardyi jawiła się w ciłej połnoti i niejedno dziwocze serce mocniejsze było na widok czerwonych kokard swoich danceriów. Mężczyny nosyły oznaky narodowe, a damy? Toty wse ostawali francuskima, ilem w tym riżnyli się od sebe, że jedna rozpływała się w wybranym jej osobliwym akordi perfum, druga tonuła w perfumi Mille Fleurs, trzecia w Iris de Florence, a piszczy incza zas w mieszanyni isterycznoj paczuli i wozlitajuczoj geranii. Po skończeniu kontredansa dwychło się w sali zamieszania i niezwyczajny ruch. Medże hosty wstupił mężczyzna w szkockim odzieniu z lakierowanymi holawami w anglickim niskim bliszczaczym szapoklaku z wiaską gazet pod ruką. W oczym liniu rozeszły się pysma po sali. Nerwowo rozchopyły ich členy gwardyi i także nerwowo perezerali. Reakcja horom! Besidował stawszy posered gwardyjci uhist w szkockim, kratkastym odiniu. W Paryżu rosnę nasza sprawa. Do nacjonalnego komitetu wybrano Tyrsa, Juga i Bonaparte. W prowodzi naszej organizacji w Paryżu stanął Blank i Raspel. 100 tysięcy ludy podjechnuło na plac Bastylii. Tysiaczy stanuły przed paryżskim narodnym zobraniom. Głosno proczytał prezydent Blank petycyju o odrodzenia Polskiej Republiki. I szkocki hist proczytał dalsze manifest, pryniaty głosnymi opleskami i głosy już to w uchrach reakcja torżestwuje, szto koszut już 500 000 armii zatiachnął, że koszutiuskie banknoty już obiechają kraj, szto koniec kińciom i naślidnik Jelaszycia, Lambert, jak zdradnik zamordowanej. Kotylionowe myśli piszły na drugi plan. Do sali zakatulano boczeczkę z wyną i zaczęła się obyczna pyjatyka. Ta mężczyzna w pestrym żakieti sekretnie besidował z Anną Rożycką, pak jeszcze z kilkoma gwardyjciami i one dołcha wyszą. W oddilnej salci siedył je w tym. Nie znał, że chladają go żeńskie oczy, że do sali woszła dama, żeby sidowała do neho siwszy na kozetci i napełnyła heliotropą wozduch, że win obnymał żeński stan i ciłował dziwoczy usta. Nie pamiętał win tych pociłunkiów, choć choriaczy były, płynął teper życiom, strastiu bez strymania, jak płynę na ślipo hnanej falamy korabel, nycz nie rozobie się o skały. Tiłko sztolem lyszyła damska postać salu, sił pry serżanty jeden z jego towarzyszył. Dobry, żat ja tu nachodzu, powił. Akurat nie hladał, jem cię mam z tobą pobesidowaty o ważnym dili. Je w tym dwychnął hołowu. Daruj, prodążał towarzysz, wysłuchaj mnie do kince, nie osudzaj. Może tobi czudnyma zdadut się moi słowa, ale dołcho usznoszu się ze swoimi myslami. Zwertam się do tia, bo wydżu, że ty czesny towarzysz i że ty... Ale smotrysz ty na mnie tak...
Gwars, ja słucham. Szmaruł je w tym. Odrze, przypominasz so, jak stojał jest rano pit katedralną chorą i besidował z tyma muszczynami, selanami? Pit kryślam, to selanami. Iszał jem tą dys kapitanom i wydił jem was. Znam, ty dobry towarzysz, a może i ne koncza zadowolenyj, ne chcu reczy, ne szczęśliwyj, ta wyczu po tobie neswi jest jakysyj, jak i ne jeden z nas. Ja ne wyczu toj cili, na kotry hoden bym się sperty. Od jakiesego czasu postericham, hejby się w duszy mojej szczosy perełomyło. Zwidasz, jakie to myśli przyszły mi do hołowy na widok tych selan, z którymi jest stojał? Sesy myśli od dawna siawomi zarodzuwali. Towaryszu, my nie na dobrej dorozi, my na bezdorożu. Nie tu, de treba się hołosyme. Boremy się, prolywamy krow. A za koho? Zaszto? Zaszto? Za swobodu! Bez zaiknienia odrzukł serżant. Za swobodu? A jaka, że ona? Na czym się operat? Nosymy w naszych portfelach russo, ta my one zrozumili. Podlaneho my powinny de inde stojaty. My krwiu ne swobodu, a najtiasze jarmo boronyme. Je w tym zaczudowano smotrył na towarzysza. My za jarmo siabieme, szto hnobyt odwikił ciły masy naroda. Pizry lem hn na salu. Kto ony wszytk? Kto? Szlachtarze, prytysnął w odpowiedź je w tym. Hej, a znasz i to, że my...

wzerał się wo świtło błyszczaczego lampiona. Może chladał dla życia prystaty, de mógłby sołodko spoczyty po burjach. Muzyka się wizywała, na nowo potoczyły się ronda. Na prestoli narodnej lubowy zapalyły witczyźniany duchy żywy połomin. Następnego dnia zaperty były w mieście wszystkie rukodilne cechy i pitpryjemstwa. Na ulicach zbierała się nowa kasta. Hromadkami wkazywali się remesnyki, rukodilnyki, wsiakoj branży, robitnyki, wszystkie hejby pouczeny w jedno tiło. Wele żywe rozmowy prechodyli z ulici na uliciu i z wydymą neterpliwistiu wyczekuwali naznaczonej godyny. Czas od czasu jawlał się medżenyma todże sam muszczyna w szkockim żakieti i lakierowanych czerewikach, dopowidał jednym ta iszą gu druhym. Pak wstupił jeszcze raz na salony Anny Rożyckoj, wyszął po dołgym czasie. Na starej misteckiej weży wybyła hodyna. Hurmy robitnykił, rukodilnykił, zaczęli się posuwaty na jarosławski trakt, de na koniec przy jednym oddalenym od mista szynku wszystkie się zobrali i rozsadowyli. Ostatnim jawił się wyczekuwany prewodytel szkocki muszczyna, kotroho hurma prywytała hołosnyma oklikamy. Win proczytał im manifest, w choriaczej promowi wzywał wszystkich wstuplaty do nowego sojuza polskich robitnykiu i rukodilnykiu, jaki małby prynesty usłuchy buduci respublici. Zawiazał się win we Lwowi i Krakowi, obrawszy swoim weduczym goslara. I zobrany robitnyk hromadni zatiachnuli się pit goslariu prapor, a pak wzięli jego emisaria szkockoho muszczynu na ruky i z paradą nesli po uliciach mista, nicz ne pryszli pred dim Anny Rożyckoj, pit kotroj wiknamy odbyli serenadu podibnu wo swojej ciłosty do kriauczania krukił. Na dneska to już wszystko. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, w Gładyszowie, w Puściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.

wodotwornym fosfory Wyrys lis berezowy. Konary kwitnią zelene, proreczte słowo. Sumą bez witru promowte, tyszyną bez sumu, słowom bez słowa powiczte, jak tu było? Adże z tej ziemi rosnete, z toho fosforu, i znate tajnu na jedną, z to neznanią bolit. Czy to zaprawdę tak było, że aż i tu nie klaczali, żeby i my, ich synowe, w nedrach matery iście, na zachodnim pisku klaczaty nie znali? Berezy od wstydu biły, szumu mowczania. Molu się do was, nie za was, chwilą doznania. Nie noszę żalu w sobie już do nikogo, adże nikogo nad nami, okrem Boga. Na slezach narodu mogo, na płodotwornej soli, wyrys lis sosnowy. Oj, sosny, sosny, takie ste wyrosły na soli narodu mogo.

Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi nie kurchano. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi. Tam, z dala błyszczy obłok,

jak cicho słyszę ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy tak ucho natężam ciekawie, że słyszałbym głos

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

0: Komar kosyt.
1: Komar kosyt.
2: Muszka zagrabuje.
3: Komar kładę do kiboczkę.
4: Muszka pretoptuje.
5: Komar mózgu zagaduje.
3: Radby się żonety.
6: Owatrzej byk premieruje.
7: Radby drużbą
8: byty.